Ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka u cvatu.

Voleo, navikso mesec medaljom, al nešto srdito motri, postrojen zvezda bataljon, fališ na toj smotri, opa.